Bel in kri, sonce pomladi, to ka bo kaj edit remix je tisto, kar smo slišali, zdaj pa je čas za Olivio Dean, Man I Need.

0: Zagotovo takoj zaznala to energijo, ta šust.
1: Seveda.
0: To. In to pomeni samo eno. In to samo eno je.
1: Tukaj je rubrika.
0: Hitro je ravno, dovolj hitro.
1: Vsa čas.